0: studiu Kosmo po polsku profesor Janina Szarek-Münzberg. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 25 lat pani szkoły Transform Schauspielschule w Berlinie i kto by pomyślał, 60 lat pracy scenicznej.
1: Tak.
0: Tak można zaokrąglić, chociaż podejrzewam w pani przypadku, że ta scena była już od najmłodszych lat.
2: Kosmo po polsku.
1: Tak, to prawda. Ja myślę, że tak tych korzeni aktorskich można szukać w mojej rodzinie kresowej. Mhm. Ja jestem kresowianką. I już po wojnie urodzoną, właściwie jeszcze w podziemiu akowskim, które istniało na moich terenach do 1956 roku.
0: Tak, w tej jeszcze cały czas zawierucha powojenna, tak, jest jeszcze cały
1: na
0: czas...
1: Na tych terenach ten, bardzo
0: tak,
1: mocno.
0: Jeszcze cały czas ten bałagan.
1: Tak.
0: No i też ogromna niepewność.
1: Absolutnie.
0: Na tych terenach,
1: tak.
0: Strach, dużo cierpienia i no trochę i, nadziei.
1: Tak, no i krwawa maszynka, tak, do tak. mielenia mięsa. No moja rodzina z obydwu stron pochodzi z Kresów. Narol jest moją kolebką. To takie miasteczko malutkie, sztetl przedwojenne. 50-50, bardzo żydowskie.
0: Dobrze, ale cały czas muszę wrócić do pani.
1: Tak, właśnie. Gorzelnia w Bełchatowie mnie ukształtowała. Budynek niesamowity, który do dzisiejszego dnia istnieje. Gorzelnia, demoniczny, niesamowity, tajemniczy budynek. Jeszcze z czasów nieboszczki Austrii. Mieszkanie nasze na piętrze, no i strych i okolica, natura szalona, mocna, kresowa. No i mieszkanie nasze niesamowite. Do naszego starego mieszkania przylegało stare mieszkanie, do połowy zniszczone, demoniczne, ze starymi meblami, gazetami i zabawkami sprzed wojny. I to było czymś niesamowitym. To był świat sam w sobie, metafizyczny, działający na wyobraźnię dziecka 3-4-letniego, 5-letniego.
0: I tutaj zaczyna się budowanie własnego świata.
1: Tak. No ten Bełżec też na mnie wpłynął, prawda? Ten obóz śmierci.
0: Nie wątpię,
1: ja piszę dużo na ten temat, poświęciłam wiele wierszy. Miałam 10 lat, jak odkryłam to tak zwane Kozielsko. Ten obóz śmierci, który jest za Bełżcem, za stacją kolejową. To był rok 56. To było straszne miejsce. To dopiero w latach bodajże 70. zostało to uporządkowane i wybudowano tam pomnik.
0: Miejsce pamięci.
1: Nasz minister spraw zagranicznych Bartoszewski tym się zajął. I w tej chwili to jest miejsce pamięci bardzo istotne. Ale wtedy pamiętam, poszłam po kryjomu tam. Rodzice mi nie pozwalali. Moja koleżanka z klasy, siedząca ze mną w jednej ławce, która mieszkała, Ala Ostrowska, pozdrawiam cię, Aluk, jeżeli będziesz
0: to słyszeć.
1: Zaprowadziła mnie po kryjomu w czasie nieobecności rodziców tam. I to był szok dla mnie. To była tak straszliwa konfrontacja z życiem i ze śmiercią. Co zobaczyłam tam? Przestrzeń ogromną, otwartą, gdzie zamiast ziemi była mąka z ludzkich kości i czaszek. Pole nieobjęte, czaszki i mąka. To było straszne. Ja uciekłam, przewróciłam się, zrobiło mi się niedobrze. No potem niestety koszmary, ale To był bardzo istotny moment w moim życiu, myślę. Ta konfrontacja, ponowna inna konfrontacja, tak, tak. Prawda? Że istnieje coś innego niż życie realne. no to były tereny, tam życie było bardzo intensywne i z ogromną dynamiką to wszystko się toczyło, egzystencjalną, polityczną, prawda? No potem szkoła w Tomaszowie Lubelskim. No i tu się zaczęło. Teatr szkolny, recytacje, wygrywanie konkursów recytatorskich, spotkanie z Haliną Machulską w Lublinie. Lublin tam bardzo mocno działał. No i wiedziałam już,
0: Tak. Ja słyszę tutaj pewien taki proces, to znaczy tak. To nie było na raz, nagle. Tylko coś, co budowało, co rozwijało.
1: Tak, tak. Wyobraźnie, życie wewnętrzne, tęsknoty i odkrywanie siebie.
0: Mimo to, bo...
1: Tak, mówię, rozgaduję się.
0: Nie, tylko bo ja byłem przy tym progresie. Tak, tak. Przy tym autorozwoju, szukaniu, tak. Przy szukaniu i znajdywaniu, odnajdywaniu siebie.
1: Tak.
0: I to jest jeszcze wszystko bardzo takie indywidualne, osobiste. Gdzie jest ten moment, że z tego, powiedzmy, hobby odkrywania siebie pojawia się myśl, czy to nie jest coś więcej? Czy ta droga, którą zaczynam odkrywać, nie prowadzi mnie przypadkiem do zawodu?
1: To już się pojawiło w liceum. Moja polonistka Zofia Pacześna, która prowadziła ten teatr szkolny i grałam Marię w Warszawiance. Mój Boże, to bardzo trudna rola dla dojrzałej aktorki. A ja tam grałam, śpiewałam Warszawiankę, prawda? To wtedy ja już wiedziałam, że ja chcę iść w tę stronę. Moja polonistka, która miała duże kompleksy, która była wspaniałym człowiekiem, ale miała duże kompleksy prowincji, prawda? Która jeździła na te warsztaty dla tych działających na prowincji instruktorów teatralnych, jeździła do Haliny Machulskiej, mówiła mi: dziecko, zapomnij. To nie masz szans, to nie jest nic dla dziecka z prowincji. Konkurencja jest tak ogromna i zwycięża młodzież z dużych miast.
0: Warszawy,
1: tak, Warszawy. Lublin już jest prowincją. I ona jakby usiłowała mi podciąć skrzydła. To
0: taka
1: mam jej
0: hamulcowa trochę
1: za złe. Ale naturę moją odziedziczyłam po mojej matce, akowskiej matce, która była niesamowicie odważną kobietą. I to mi jakby dodało bodźca. Ja wierzyłam w siebie. Wierzyłam. Wierzyłam, że ja się w tym odnajdę i miałam do wyboru po zdaniu matury dwa kierunki, albo Lublin, albo Kraków. No oczywiście Kraków. Kraków był atrakcyjny. No i poszłam do Krakowa na polonistykę, bo bałam się startować do szkoły aktorskiej. Te rady i ta krytyka mojej polonistki zrobiły swoje. Pomyślałam, muszę się rozpatrzeć. No i to była świetna decyzja. No mieliśmy teatr 100, teatr 38. Ja się zastanawiałam, 38 czy 100. Zobaczyłam, będąc w Styksie, teatr 100, Ruski Lichtarz, Olo Łukaszewicz, kto tam jeszcze, Janek Łukowski i Jurek Szejbal. Zakochałam się.
0: We wszystkich trzech, czy tylko w teatrze 100?
1: We wszystkich trzech. Tak to się zaczął ten romans. Za parę tygodni dostałam się jako jedna z pierwszych do krakowskiej szkoły.
0: Jak to było?
1: Do szkoły.
0: Ciężka szkoła życia też?
1: Ogromna. Trudna. Ale wie pan, to było piękne przeżycie. Właściwie te czasy, gdzie głodowałam, gdzie myśmy nie mogli zarabiać pieniędzy, prawda? Moi rodzice mieli czwórkę dzieci, w tym jedno bardzo chore. Musieli opłacać życie, wikt, opierunek, wszystko. Także stypendium nie dostałam całego też. No trzeba się było przebijać, ale wie pan, żyło się, to były piękne lata. Zdawałam dwa razy. Za pierwszym razem się nie dostałam. 4 lata przed pójściem do... Jeszcze jak byłam na polonistyce, ten pierwszy rok. Ale byłam bardzo zamkniętym człowiekiem, nieśmiałym, pełnym kompleksów. No a później po tych 4 latach bardzo się zmieniłam.
0: Już jako dojrzała kobieta, świadoma? Nie.
1: Z tą kobiecością to, z tym dojrzewaniem.
0: Okay. To było, co się zmieniło
1: to
0: w
1: trudno.
0: Takim razie?
1: Artystycznie szybciej dojrzałam niż jako kobieta. No i dobrze. No, Wiesiek mnie przygotował. Jestem mu bardzo za to wdzięczna. No i na roku znalazłam się, to był wyjątkowy rok, naprawdę. Myśmy mieli taką energię i nienasycenie. Myśmy robili swój teatr. Jeszcze poza szkołą. Zajęć było mnóstwo.
0: Jeszcze był czas i energia.
1: Jeszcze był czas i energia. Do godziny 3 nad ranem próbowało się na Warszawskiej w teatrze szkolnym. Robiłam teatr z Wiesiem Komasą. Robiliśmy, słuchaj, Joe Becketa z Statkiem Kijańskim. Pojechaliśmy z tym do Łodzi, do kluby. No, robiliśmy teatr pod Jaszczurami, śpiewałam z Krysią Tkacz w kabarecie Rewińskiego. Także no, byliśmy niezniszczalni, mieliśmy dużo do powiedzenia.
0: Tak.
1: I to już była ta tendencja walki z komuną. Ale mieliśmy stosunkowo dużo wolności, powiem szczerze. Chociaż nasz kabaret pod Jaszczurami, to miejsce wyjątkowe w Krakowie, najważniejszy klub studencki, gdzie się dużo działo artystycznie. Taki bardzo antysowiecki, antykomunistyczny kabaret, gdzie mój kolega Andrzej Malec, wykreowany na dziwkę taką bęzzębną, z biustem
0: ogromnym,
1: balonowym, ubrany na czerwono, śpiewał Kalinkę. I tak się zdarzyło, że odwiedził nas, no nie wiem, jakiś oficjel sowiecki, który odwiedzał wtedy Kraków. No była chryja ogromna, no ale nikogo z nas nie zaaresztowano. No ale kabaret.
0: Jeszcze były te czasy odwilże, tak, powiedzmy, tak, i dlatego tak. Może łatwiej było. Dobrze, ja rozumiem, że to się stało naprawdę pani życiem. Że to jest, że nie było jakby podziału na Janinę człowieka i Janinę aktorkę czy artystkę. Wszystko się mieszało. Wszystko było jednością.
1: To jest Kraków. To jest krakowska mentalność artystyczna. To jest mentalność krakowskiej szkoły teatralnej.
0: Właśnie. Czy ta mentalność, czy to, co pani wtedy dostała, te wzorce, ci profesorowie, którzy panią prowadzili i doprowadzili też, czy oni dzisiaj też odbijają się echem w pani szkole?
1: Tak, no
0: czyli
1: już...
0: Czyli to było bardzo mocne doznanie wtedy.
1: Tak, bardzo, bardzo. Chociaż ja byłam zdystansowana do szkoły też. Ale z dzisiejszego punktu widzenia, że tak powiem...
0: Z tego dystansu?
1: Z dystansu, którego nauczyłam się w Niemczech, w Berlinie. Nauczyłam się ujarzmiać moje szaleństwo prywatne i artystyczne. Tak.
0: Oczywiście niesłusznie.
1: Myślę, że tak. No, z Wiesiem Komas... No, czego... Co daję moim studentom? No, przede wszystkim... No, oczywiście moje... To, czego nauczyłam się w szkole krakowskiej, to dopełniła praktyka teatralna.
0: No tak.
1: Praca z Lupą, który też jest absolwentem krakowskiej szkoły. Prawda? Też jest z Krakowa. Krystian jest absolutnym wykwitem.
0: Czyli ma ten krakowski gen w sobie.
1: No tak, tak. Także Kraków to jedyne miejsce na ziemi, a i ciągle mamy dobry teatr. No teraz nie było mnie od wieków w starym, ale ja już będąc w Berlinie, prawda, no trzymałam te moje kontakty polsko-krakowsko-warszawskie, bo część tych moich krakusów najbliższych przeniosła się do Warszawy. Ja zresztą znalazłam się też w pewnym momencie w warszawskiej szkole teatralnej. To były czasy wielkiego rozkwitu teatru telewizji. No i Warszawa, to była Warszawa. Ja chciałam do tej Warszawy, no ale po semestrze w Warszawie stwierdziłam,
0: że
1: nie ma jak Kraków. Także wróciłam do Krakowa.
0: Nie ma jak Kraków, mówi pani, ale no jesteśmy w Berlinie.
1: Już wracam, tak, bardzo szybko zdałam sobie. Przyjechałam do Berlina w 81 roku.
0: I to jest, to naprawdę tak. Musimy wyjaśnić.
1: Tak.
0: Bo dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, co to jest rok 80-81 i sytuacja w Polsce jest dramatyczna. Jak pani się znajduje w Berlinie Zachodnim, trzeba powiedzieć?
1: Tak.
0: Co się stało?
1: Tak, no ja wylądowałam w teatrze, jak już wcześniej mówiłam, w Teatrze Współczesnym. To były świetne czasy. Ten teatr był naprawdę jednym z najlepszych teatrów w Polsce. Liczyły się właściwie trzy ośrodki teatralne w tamtym czasie. Mhm. Kraków, Warszawa i Wrocław. Mhm. Teatralnie. No, Kraków postawiłabym na pierwszym miejscu, no ale w Krakowie też tradycja i szaleństwo, metafizyka sztuki. Warszawa, wiadomo, no pieniądze, gwiazdy.
0: No też telewizja pewnie dla aktorów.
1: Ale Swinarski nie chciał pracować w Warszawie. Mówił, że warszawscy aktorzy się prezentują.
0: A nie grają,
1: że prawdziwą sztukę, gdzie masz prawdziwy zespół artystyczny i dogłębnie idziesz w ten proces twórczy, to Kraków. I trzecim ośrodkiem właśnie Wrocław był. Wyjątkowym. Wyjątkowym, takim niekonwencjonalnym, bo Warszawa i Kraków to były ośrodki takie, no, oficjalne. Prawda? Gdzie sztuka robiona w państwowych teatrach na sztandary szła. Natomiast Wrocław był undergroundem artystycznym, teatralnym, plastycznym, literackim tamtych czasów. No, Wrocław.
0: To już bliżej Berlina, bym
1: bliżej
0: powiedział.
1: Bliżej Berlina. Wrocław był w tamtych czasach bardzo otwarty na Berlin. Bardzo. I ja poznałam w związkach twórczych, prawda, gdzie byłam bywalczynią. Myśmy się spotykali, to był taki tygiel, te związki twórcze w rynku wrocławskim. Poznałam człowieka, aktora angielskiego, młodego, sympatycznego bardzo, który przyjechał do Grotowskiego. No i gadaliśmy sobie. Nie było żadnych męsko-damskich historii. Dialog aktorski. Spodobaliśmy się sobie. I ja powiedziałam, że bardzo mnie Berlin interesuje, bo tak blisko jest ten Berlin, a właściwie za żelazną kurtyną my niewiele
0: wiemy. Tak blisko, tak daleko.
1: A tak daleko, tak. Tak. I on mnie zaprosił. No, wie pan, gdzieś tam pod kopułą był taki moment, że ja muszę opuścić Wrocław.
0: Bo i tu pewna jest otwartość na nowe rozdanie.
1: Tak. Potrzeba wewnętrzna. No i przyjechałam tutaj. 23 czerwca przyleciałam. I tak pomyślałam, no dobrze, rozejrzę się, co tutaj, czy ten Berlin. No i zastał mnie tutaj
0: stan wojenny. I tak dla wielu Polaków, no, powrotu to raczej nie było.
1: Nie było, tak. No to był szok, to była ciemność absolutna. Ja nie znałam ani języka, tak. Ja znałam niemiecki, ja czytałam Manna i Kafkę w oryginale. Ja uczyłam się języka w szkole średniej, zdawałam maturę jako wybrany przedmiot z niemieckiego. W życiu nie przypuszczałam, że wyląduję tutaj, że stworzę teatr, że niemiecki będzie moim językiem, w którym będę, prawda?
0: No tak, ale właśnie wtedy, w tych latach 80., jesteśmy w 81 roku, tak. Pani opuszcza Polskę, która jest pani domem artystycznym, nawet jeśli duszącym gdzieś tam.
1: Tak.
0: To trafia pani w miejsce w sumie
1: obce. Absolutnie. Straciłam wszystko wyjeżdżając przez stan wojenny. Musiałam się zdecydować. No, mój były partner, z którym się rozstałam, ale nie rozstałam, był internowany. No wiadomo, wszystko zginęło. Stara rzeczywistość rozpadła się, absolutnie. Nie było powrotu ani tam, a tutaj ciemność. Znalazłam się u Henryka Baranowskiego. Henryk prowadził bardzo znany teatr ofowy. Berlin w tamtym czasie był miastem absolutnie teatru ofowego. Dużo bardziej niż teraz. Bo powiedzmy ta, że mur runął, to rozwój berlińskiego teatru poszedł bardziej w stronę teatru instytucjonalnego, państwowego. Mhm. Przed upadkiem muru Berlin Zachodni był absolutnym miejscem, chyba jedynym w Europie, teatru ofowego. To był raj. Musiałam pracować, zrobić próbne zajęcia, ale potrafiłam swoje zadanie, obraz przekazać. Dostałam bardzo szybko pozwolenie na pracę.
0: To jeszcze jest zupełnie inny czas, który rządził się też strasznie nieludzką biurokracją.
1: To graniczyło z cudem. I ja dostałam to i natychmiast po tym dostałam pozwolenie na pobyt. Mało tego, dostałam pobyt, pozwolenie na prowadzenie własnego teatru, prowadzenie reżyserii, robienie reżyserii, pozwolenie na granie w teatrze jako aktorka, jako reżyser. Także no, to mi spadło z nieba, ale to dzięki... poznałam tutaj wspaniałych ludzi w Berlinie. Stworzyłam swoją szkołę aktorską i teatr. Studio 44, czyli grupę 44. No i tak to się zaczęło. Ja nie cierpiałam na brak studentów. Polecano mnie sobie, no ale wyszłam za mąż, mężowi dopomogłam znaleźć się w Londynie, w BBC. No i wyjechałam do Londynu. Małżeństwo się rozwaliło, co było do przewidzenia właściwie, a wróciłam do Berlina nowego już. Z powrotem do Berlina i znowu od początku. Już szkołę zlikwidowałam w międzyczasie. No i tu się zaczęło. No ale miałam studentów, miałam absolwentów, którzy wiedzieli, kim jest Janina Szarek, którzy się przebijali, którzy mieli angaże w teatrach, którzy reżyserowali, którzy grali. No i tak się zaczęło. Prowadziłam festiwal teatralny polsko-niemiecki. Stworzyłam w ogóle ten w Szwed. Mhm. Też się zaczęło tam. Bardzo mi się nie spodobało. Potem upomniała się o mnie Volksbühne. Przez Rosa Luxemburg Platz. Zaczęły się role też. Grałam w wielu miejscach. Jako aktorka, prawda? Zaczęłam się odnajdywać. No, dostałam możliwość pracy w Ernst Busch, też w Poczdamie, w Wyższej Szkole. Tak, tak. I te prace zostały bardzo dobrze ocenione, więc zaczęło się coś przede mną otwierać. Mhm. Także nie narzekałam na brak pracy, z tym, że oczywiście jako freie Mitarbeiter masz, nie masz.
0: Jasne.
1: gdzieś tam odkryłam siebie po tych peregrynacjach, prawda? Polsko-berlińsko-londyńsko-berlińskich. I pomyślałam, nie mogę skończyć jako nauczycielka aktorstwa. Muszę stworzyć swój teatr. No i szukałam. W 97 roku, ważny moment w moim życiu, poznałam Olafa Mintzberga. Mhm. Wielką osobowość. Wspaniałego człowieka. Idea wspaniała, na tu i teraz nie ma pieniędzy. Ponieważ miałam ogromne doświadczenie jako pedagog już wtedy, więc pomyślałam, założymy szkołę Transform. No i założyliśmy szkołę, która nam daje nam zespół, który sami kształtujemy, kształcimy inaczej. Ja kształcę inaczej niż klasyczne szkoły.
0: No to proszę powiedzieć, co jest wyjątkowego w Transform Schauspielschule?
1: To jest też tajemnica, że tak powiem, pewnego sukcesu. To dobrze świadczy o Niemczech, już mówię. Niemcy są bardzo otwarci na inność. Mhm. Nie ma chyba takiego kraju, takiej kultury, która tak bardzo jest otwarta. Co jest innego? Archetyp. Myślenie archetypem w aktorstwie, w reżyserii. Niesamowita synteza. Niesamowita głębia emocjonalna. Mimo, że Jung, prawda, wyszedł z tej kultury, ale jakby w teatrze niemieckim brakuje myślenia archetypem. Pójście w podświadomość. Niesamowita intensywność, której Niemcy nie znają, którą mieliśmy w starej.
0: Mhm. Prawda? Intensywność psychiczna, emocjonalna, tak, ale też fizyczna, prawda?
1: Tak. Niemcy poprzez Brechta wyrzucili psychologię z teatru i w filmie to też niestety jest tak, jak jest. Brakuje, to nazywam kantiges Schauspiel.
0: A.
1: Może tego nie puścimy, czy puścimy?
0: No puścimy, oczywiście nie puścimy.
1: To jest, tam nie ma duszy, jest za mało duszy. Psychologia to jest emanacja duszy. I to jest film, to jest kino. No to jest też tajemnica, dlaczego moi absolwenci, zanim jeszcze wprowadziłam camera acting, bo teraz już mam, wprowadziłam, bo już tylu tych aktorów filmowych na rynek niemiecki wykształciłam. Dlaczego moi przebijali się tak bardzo na rynku niemieckim filmowym?
0: Bo właśnie to dostali.
1: To dostali, tak. No, szkołę improwizacji też dobrą bardzo i ten monolog wewnętrzny i tak dalej. Także to funkcjonuje, to no i to zderzenie też tej szkoły niemieckiej i polskiej, tej stylistyki polskiej i niemieckiej, która stoi w opozycji niejako, która się uzupełnia, która się zwalcza, ale poprzez tę konfrontację powstaje coś nowego, innego, trzeciego, jakaś nadbudowa nad tym polsko-niemieckim spotkaniem.
0: No, wszystkich chętnych, którzy chcieliby wejść w drogę do aktorstwa, bo to dopiero początek, taka szkoła to początek, odsyłamy do Transform Schauspielschule do Berlina 5 do 7 czerwca, to jest workshop, który umożliwia wejście do tej szkoły, a my wszyscy inni, którzy nie chcą być aktorami, tylko chcą aktorów podziwiać, następny termin to jest 28 czerwca, również tam i czekamy na informacje, szczegóły, jeśli chodzi o początek października.
1: Chciałam tylko powiedzieć, że jedna sztuka powstaje w reżyserii profesora Janusza Cichockiego, a drugą reżyseruje moja absolwentka Gajane Hakobian, która napisała wspaniałą sztukę poświęconą tematowi sztucznej inteligencji.
0: Dziękuję bardzo za ten minimalny wgląd w pani życie. Janina
1: Świetnie
0: Szarek.
1: To pan prowadził.
0: Dziękuję bardzo, Janina Szarek. Dziękuję bardzo i do następnego razu.
1: Ja dziękuję bardzo i zapraszam do Teatru Studio Am Salzufer Tadeusz Różewicz Bühne i Szkoły Aktorskiej Transform.
0: Do usłyszenia mówi i za uwagę dziękuję Adam Gusowski.
2: Kosmo po polsku.